unyweka. Ngatubulete demo mililita 2.5 ne mililita 4. Splash kachupa katajude muchiwala cha apple, emizabibu, enkoge, ne michungwa. Splash kachupa. Flavor.

0: Wanji.
1: Wewe.
0: Ah, anukwenda ba chala vaku. Olenguzada. Okola na agale. Ale. Oli mwaza kakumwa hako virevu. Wanji. Hello.